wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszcze obłok, tam jutrzenka wschodzi.

Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

0: Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gazdo gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitknął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysił, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolako od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewirny, świtamy piszł, tebe lyszył, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zahnał tuchu i slezu nahnał solenu hirku, jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Marno, nie najdu druhoj takoj, deby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał, rydnom besidom. De oczy nie zwernu, de nie pidu, tam cień twoich werchiw idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachnę spominy do kariat, proklinat. Hej, sejk, hej, moi, składom, hej. Nie za to do cię wernu zemle, żem z krwiu wyplułał grudy, nie za to, lem za to, żem cię lubił. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzityny, prowinę. Przebacz. I natchnij moje pokolenia, żeby tak kochało twoje werchy, żeby tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pohnał dido sejk składom z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich szlid za didom stelił, smuszką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikoli svitania nie dwihat. Zamer w dneśniosty zamienił w kupu kamienia didowe pokolenia.
1: Poczujecie teraz program z archiwu Radia LMFM.

0: Nazywam się Justyna Michalak, mam 10 roków i mieszkam w Gładyszowi. Powiem wam werszyk Iwana Rusenki, planujmy swoje. Lem, kto żywy i najsia trymat, nadziei nie tratyt. Pokal sód nasze rusnaky i ruś nasza maty. Treba lem wse pamiataty, szto my i Karpaty. To dusza i tiło, nie damy ich pryslam Bożu, nie odbere nam nikt toho, nie odbere syłom. Lem szanujmy wszystko swoje, bo swoje to świate, swoją wiru i besidu, choć i niebohatu. Choć prosta nasza besida, ta dla nas droga. Molimy się tą besidą do Gospoda Boha. Otec maty besidu do swoich ditoczok i dytyna do rodyczył, jak już malem roczok. Bo besida w sobie powist i radist na duszy, wszystkie boli i niedoli, aż się serce kruszyt. Szanujmy ruskie zwyczaje, lem kiełsku odeżu, żeby od naszego kraju znaty było meżu.
1: Witajte, my słuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka. Dnes je kus inakše, jak wse w sredu wieczer. Raz, że kusi się o inczej pory, a dwa, że dnes nie będę besidy pro materialną spadkowynu lemkowyny, jak już to tyżden wpisujemy w subiektywnej radiowej register zabytkiw, ale będę pro incze nasze dziedzictwo i nie znam co inaczej ważniejsze. Nasz rodny język. Lemkiusku besidu, szanowania swoho, zaprezentuję szkolare lemkiuskoho języka z osnownej szkoły w Gładyszowie. Będę wielo poezji, będą śpiewanki, będą też słowne zabawy i swobodna twórczość młodych uczenników. Pidnyma na medze lekcjami, to se wrodzi popularnych dnes stand-upiu. Ale że tema była dosyć niewychowawcza, jak to na stand-upy, to poczujete lem mały jej fragmentyk, sam początek. Ale jakby się duali dziewczata, na każdej wilni i pererwi wydumują nowe riczy. Szkolariu zrychtuwała uczytelka lemkiuskoho języka Warwara Duć. Była to dodatkowa aktywność dity i nie było obowiązku zgłaszać się do prezentowania lemkiuskoj poezji, za to tym bilsze tiszyt, że nie dost, że bilszist dity się zgłosyła, to jeszcze powybrali sobie po paru wersiów i bardzo rado, choć w niewielkim stresie, chotili nagrywać się do radia. Za to horiaczo zapraszam do słuchania. Natalia Małecka.
2: Nazywam się Natalka, mieszkam w Gładyszowie. Mam 5 roków. Akim olejarko hutyk. Kukuryku tam w kurniku, het w kutyku. Mały kochut kukurykat. Budyt gazu i janczyka. Stan te chori, bo na dwori dzień przychodzić z tak daleka, a robota na was czekat.
3: Nazywam się Ola Smereczniak. Mieszkam w Regetowiu. Mam 7 roków.
4: Akim olejer, wodyczka. Wodyczko, wodyczko, w myrze moje leczko. I uszka, i oczka, nosyk, i ustoczka, i czoło, i ruczki, i nóżkę maluczkę. Żebym była czysta i krasna i zdrowa, bo to ja, szkolarka, szkolaroczka mała.
5: Nazywam się Seman Michałowski, mieszkam w Regitowi, chodzę do drugiej klasy. Lanina Rymar, ja już chłop. Jeden roczok, jeden kroczok, tyłko roczkił, tyłko kroczkił. Kiedy preskoczył, a spić skoczył, kryknę hop, ja już chłop.
6: Nazywam się Anna Michałowska.

0: kołyna. Ona najkraszcza w City. Myła serkiu momu. Muszę o niej snyty, dumat po swomu.
1: Nazywam się Połyna Dziamba, mieszkam z Dyni i mam łysy mroki. Tedor dokla, lemkiwskie dziewczatko. Ja mała Paulinka, bo mam lepszy mroczki. Was lubił się w czyty i kocham mamoczku. Lubił ciś bratczyka i ciłu rodynu, czornocho kotyka i lalku tetynu. Nigdy się nie wstydam, po swomu radyty, wszystkim tu prysicham, dalej tak robity.
2: Nazywam się Magdalena Bolek, mam 8 roku, mieszkam w Dyni. Melania, Rymar, Witer i Soneczko. 1, 2 i 3, wyjut, wyjut, witry. Preduwajut, kosty i czyniat pa kosty. 1, 2, 3, już Soneczko smotryt. Kiet prestaną dwyty, ono zacznę żyty.
3: Nazywam się Paweł Michalak. Mam 9 roku, mieszkam w Rychetowie. Serafina Makaj, stary kocur. Jeden kocur stary kupił okulary, żeby widział myszu od stale do niszu. Tany koniec bidy, bo misza nie sidy. Choć ma okulary, to nochy już stary. Iwan Rusenko, treba nam schody. Jak ptaszkam powitria, jak rybam woda, tak klemkam potrzebna jedni z schoda. Bo wszystkie zjemy w bidy, nie doli, czy to prawosławny, czy greko-katolik.
4: Oh!

0: Nazywam się Paulina Smereczniak, mieszkam w Regetowi, mam 10 roków. Nesto repeła, dorochy mi jest dorochy, szum lisowy, chromy bliskawic w nocny czas, ze schodom sącia, doszczy prolywny, szczo do kistoczok moczyli nas. Mi jest dorochy, kraj karpackiej, het z o tym wszytkim, szczo się w nim ma. Mi jest dorochy, kraj lemkiłskiej i wseho wydżu w swoich snach.
1: Nazywam się Jakoł Tutko, mieszkam w Regetowi, mam 8 roku. Mikołaj Koczysz, chmara na wierzchu topoli, wdiła się chmara na wierzch topoli, ta ojczyt płacze, slezy po polach lije, rozliłat, płacze i klicze, szto iż pomoże, kto ju od tamal zdoniaty może, tak nieszczęsliwu, tak bym z ochotą sam to zrobił, kiemlem bym mich, na miejsce chmary, sywo i mokroj, sące bym dwych. Sławko Słobodan, Marka isty wariła, Marka maleńka, mamku prosiła, żeby ją

Mamka daszczo nawczyła, solety, cukryty, kwasnyty, popryty, i wera, i styfaryty. Marku, maleńku, tak mamka wczyła, pozeraj, Marko, jak robludiło. Solu, cukriu, kwasniu, popriu, i wera, i stywariu. Marka maleńka z mamką robiła, wszystko wsiaczeno, co trzeba było. Solyła, cukryła, kwasnyła, popryła, i wera, i stywaryła. Nianio ił, Marku chwalił. Mamka iła, Marku chwaliła. Kotiatko iło, Marku chwaliło. A Marka nie iła, bo się bar zmoryła. 3, 4.

0: Ola PŁH, klasa szesta. Iwan Rusenko, Cychan. Ne ore, ne sije, a ist, pie i żyje. Nic nie robić jak hołoden, a jak syty, tyż nie hoden. Zimna ani horiacza, Cychane nie czujut. Lem sobie poidiat, hrajut i tańcujut. A ludzie Cychanam, rady i ne rady. Choć szumni zahraje, ta dasz tu i wkrade. Ej, romansele, ty cychańskiej synu, szto wolisz? Cychanku albo sołoninu. A cychan powidat, ta dobra dziewczyna, ali przesało albo sołonina. Lublu czorne oczy, łaret cychanianko, ale paciatynu wolu jak cychanku. Zaseją w kołysci siedziat cychaniata, zmerzli, posynili, dola ich chorbata. A cychanka piszła w seło, rulok wyprosyty. Stary cychan hraje, gadat, tańcujte żydity. Skaczut mały cychaniata, hraje cychanczysko. Ej, wesoło moi dity, bo mama już blisko. Paweł Stefanowski, Lemke. Narodzony w Karpatach, na kryłach Rusy. Z pradida horłata, w kamienni kołysci. Na wyrszynach pisen, witrą kołysany. W biły czorni łody, w uściu i komańczy. Włosił krasnym brodi w starym slawiańskim domu z trioma kopułami, prochorblany nowym sobym tiacharom, hynut, przy jednoramennym krestom, w biłych i czerwonych świtłach reflektoriu, nutiat piśnio w kradzeni koni, o worochach ich pastyrskich czynił, powrotu, kluczył do furtki, żadajut, by wernuty do ikonostasu, ale diabeł z anhełom się zawziali i nie pozwalajut. I sam Boch dolemkił pleczamy, już lemychał kryłatej i jury na koniu, ostali z lemkami. Daj im Boże zdorowla i wyższe miejsce w ikonostasi. Choć na wielkie świato, by bezboronnych chrany ty zawziato.
1: Orynka wichniańska z Konecznoj. Iwan Rusenko, gazda i bandyta. Na jarmarku prodał byka gazda ryc motyka. Hroszy schował pit pazuchu, szapku wtiach na ucha i hołowu wtulu w pleczy, chodził siaste reczy, żeby dach toho nie poznał i nie wziął pieniazi. Bo to znate, hneska, chodź kto po dorohach łazyc. A już pizno szł z mista i niósł złotych 300. To się bojał, że bandyty może dho zabyty i nie szł już poputy, lem na steżku skrótył. Ale płanno mu wypało, bo się już zmerkało. Prawda, ma już pił do rochy, ale osłab syno, już ho bar zbolile nohy, a tu treba pylno. Trach, stryliło z pozeżyta, nasz hryc się ozerat, a przed nim stoi bandyta, na hryca pozerat. Daj pieniądze, ty Rusinie, bo cię śmierć nie minie. Jak nie oddasz po dobremu, zabij jak świnie. Łydyt bidak nasz rycysko, że smerć już tak blisko. Dumat, lipsze grosze oddaty, jak marno w meraty. I bandyti tak powidat. Łydy żyja bidak, smerty nie chcu, łosy groszy. Lem cię o jedno proszę. Powiem ja do swojej żeny, żem był pyt stryleny, ale żena nie da zwiry, jak nie bude w hunci diry. Strylaj hunciu, aż się skuryt, żeby byli u dziury. Huńka leżyt, a ty nole, łos w ruku pistolet. Dobrze, łaryt stary bandyt i puknął z fuzyi, aż pazdira z huńki letyt, pryti okazyi. Płanno, łaryt hryc motyka, to za mała dira, moja stara, herod baba, jeszcze nie powiryt, strylaj jeszcze raz, a lipsze, strylaj bez pardonu. Już nie mogę, chłaryt bandyt, bo nie mam patronów. Szto? Ty nie masz patronił? Ty krywij po krako. I dawajże okładaty bandytu buczakom. Ha ty frase, kozi synu, już nie masz naboił? I ty dumasz, że ja, Rusnak, budu się cię bojał? Oddaj moje grosze doraz, ty stary chyrlaku, bo jak nie, to raz buczakom zabił jak sobaku. A bandyta zblid do strachu i on ich nie pytał. Szmarył groszy, a sam w nohy wciug nazad do żyta. Nestor repela wołczysko. Idę Maksym pijany w szynku, a na dwor i lije, ale w neho hunka noła, ta się nic nie dije. Idę si tak paliciom pokus siapić perat, bo się psiaki z bołotysko o kierpci oberat. Schowałby siapi djełowec, kiedy się wieczór ije. Zresztą ja mu w uni teplo, ta najsytam lije. Dobry, że maje paliciu, nie budę się bojał. Choćby tak to zaderyło, cy za kriakom stojał. Idę dali, już się zmerkło, już cma nastupyła. Doma czeka do wieczeria, może już wystyła. Myslicy i kuściok nohy wziął z pierwszej ciachaty, Bosia, što si mu za kriaka, jało wkazuwaty. Hazi czuje, tryszczat kriaky, bliszczat wołcze oczy. A tymczasem dyszą Maksym, takoj do uboczy. Już dosyła niedaleko, kieby da jak pryty. I w strachu się mu już nie chce, nie isty, nie pyty. Idę Maksym, a wołk z boku, już oczy nie spuszczat. Maksymysko już nie może, pokuć to kacz spuszczat. Uszlem jeden krok, oddilał wołk od Maksyma. Odkrył oczy, a bodaj to, ta na nim peryna. I leży syna posteli, tak jak każdej noczy. Nigdy nie był ani w szynku, ani na uboczy. Dalej piskił na prypecok, tam kotysko sidył. I swoimi oczyskami za Maksymą ślidył. Iwan Rusenko, frajer i frajirka. I hnes frajery i frajirki chodiad jak dawno na leczirki. Lemże hnes ludy młodych wszytko oznaczać wedla mody. Jak się zalubit bazia wantku, to soj wyznacza dade randku. Hneska cy kryły, cy horbaty, li worwer każdy musi dmaty. Jak mu kto drasny na choroni, toła majchrom hned rozpore. Czystu popyłat, kury dramy, odłażny, ale za dweriamy. Śpiłat po polsku, swoje zabył, aż siadyłujut stare baby. I każdy frajer trymat modu. Krałat zawiaże pit borodu, rajtki natiahne, patka maszy. Takie to teper chłopci naszy. W rukach palicia zahraniczna, w kieszeni jadwab, chustka, śliczna. Szapka na bakier z fantazyją, lemne zaczynaj z tą bestyją. Bo chłop horiaczy jak sierniczka, ale w hołowi siczka. A frajerka tiż jak sirka, tiłka tłusta i nabyta. Meszty ma jej jak kopyta, łelky kisny i niezgrabny. Za to pańczochy jadwabny, złoty zuby, gładka cera, robi doko do frajera. Dekolt szyryn się aż brydko, moi steły łydno wszytko, rudy szyju i łopatki. Adres w kwitki albo w kratki, bluza czysta, nie peryna i kokarda temnosynia.
2: Pałe szemanyszki, klasa piata, pałe stychanoszki, to bolit. To boi panowie, koje dacie za plecami cichać motus, za moje gardło, za mnie nic to nie dokończyć początek piśni, nic to nie stije nawiwać i ptach, lemka nie zaspiwać i choć nie zaspiwać, choćby maty myła, panowie, to byście z nami zrobili, zapas to liwa, a ja nie kamień, lud mi na rory, da się się mozolit. Panowie, to bolit.
3: Ania Kuzmy Składyszowa. Stefania Trochanowska, lem nebo nad nami nasze. Lem nebo nad nami nasze, što nam ho predke spadku lišili. Zabrała nam woda potičke, lisy nam wyszumili. Lem nebo nad nami nasze, a my, cy naprawdu lude, išće się kuspodilme i neba nad nami ne bude. Iwan Rusenko, gazda w Didi. Jednomu gazdi w niczną poru złodzieje wlizy do komory. I wszystko w krale, co siadało, połotno, muku, chlip i sało. A i z korołu zostajny, a z kuczy wzięli pacia. Zabożękał nasz gazda, co nańcz jego praca. Hnetka przyszli kumołe, priatele, suside i radiat, jakim sposobom gazdu wywesty z bidy. I pojdat kumiurko. Nie trzeba byłoby siłaty, że ste taki bohaty. Złodzieje by nie znali i nie okrali. Ale tam chłary dłanią. Nie byłoby takiej straty, jakby byli w obłaku kraty. Nie wlizliby wory do komory. Tu zabrasłowo swat mackanycz i chłaryt. Wszytko na nycz, nie pomożu ny zamki, ny kraty, lem sa dobroho trachowaty. Moja suka ma szczeniata, możete sobie wziaty. Lipsze dla susida wychod zrobyty, jak dusyty, albo topyty. Gazda na wszystkich pozerat i słuchat bidak, rad, nerad, bo wszystkie radat, kto tylko może, a diłom nych to mu nie pomoże. Nesto repeła opisz wszystko. Żyła dawno lem kołyna, śpiwali beskidy. Pognę przyszła zła godyna, pognę przyszła bida, ze swoją mitłą choresną i het od osławy po Dunajec bez żalizno lemki wymitała. O, wspomnijmy o tym choriu i nie zabywajmy, w jakim żalu nasze chory szumili praszczarno. Jak musieli wyjść daty, lemki z oseł swoich, ta slezami zmoczuwaty ridny swoje dwory. Ridny dwory i porochy, nywy i cmontery, na dalekich tych dorochach, szto ich woświdweli. Opowidaj słowom złotym, opisz na paperi, het o wszystkim, prawdą, o tym smutnym i wesołym. Najczytają, najże znają, de to ty beskidy, jaka to ta lemkołyna, de żyli pradidy. Opisz wszystko o tym kraju, opisz o prawedni, opisz tuchom, slezmy, żalom, wdychnij cud duszewny. Najczytają, najże znają, co im trzeba znaty, i naj to poważają, co jest dla nich światist. Nie to ta światist życiowa, co jest dneska świti, ale to ta narodowa, czyją bez medity. Mikołaj Burjak, klawetnik i zmyja. Jak już klawetnik i zmyja do Łosiana żyli, razem iszli już do pekła i tak się wadyli. Kotre starsze w pekli budę i za jakie grichy, kotre bilsze budę maty, pekelno i potichy. To tu z wadu poczuł szatan, stał zmyju sudyty, bo ona mogła człowieka, lem z bliska w kusyty. I za to to ty nie możesz pekli starszą staty, trzeba było i po dalsze ludy pokusaty. Klawetnyka ciż osudył, tak jak należało, jego język kusał dalsze, jak zmy inne żało. Za to ja mu dał pochwału i tak u potichu, że zostanę w pekli starszym, bo ma bilsze grichu. I za to to mu zasudył pekelną zapłatu, że na wieki już narikat na dolu proklatu. Rosła sobie swerba łuska, syredlisa mała, choć z berezi nad paryją, a bidy nie znała. Jej korynia się wertili, do kupy kamienia, nikomu nie zawadzała, była soj gazdynia. Neraz maju, jak zakwytła, wkryła się różami, przyjitali pczoły, czmeli, ciły marojamy, a jej nektar, jak się chciło, barz, barz dołho żyty, tolem trzeba było trzy raz, pokus naszcze wżyty. To za zimą, jak dokoła, było wsiady biło, czerwenicki swerbołuzok dla ptachiów starczyło. Swerbołuści pasowało, było i do lycia, prykraszała to tu debiu, jak czuchu kytycia. Niech to nie znał, jak wrosła, to ta czud poroda, ci czary zasijali, ci matil przyroda. Niech da na to nie żuchrała, że je czasom naszcze. Lem se kwytła każdej jary, szto raz czudni, kraszcze. Lem raz iżdżał taty gazda z motyką na pleczach, a że nie był dobrym gazdą, nie znał się na riczach, wziął, wykopał swer bołusku i wsadzie jej sadł. A jak zemlą już przysypał, tak sy do niej radł. Ty masz rosty dyka różo, de ja tobie każu, pidliju tia, zadnoju tia i ludziam pokażu, jak się robi z dyczki szczupku szlachetnej porody. Budyż mała dobru zemlu, pit dostatkom wody. A jabłony, jak jabłony, oberkle susidu, że je dyka, że ma kolkę, a na listku hnydu. Sochne swerbołuska, nańcz jej wychody. Ona tużyć swoim sercią do hirskoj przyrody.

0: Mela Pelehart składy szoła. Iwan Drusenko synycia. Synycia, mała ptycia, mezorota i hołota. Ciło mu świtu rozhołosyła, szto budę more paliła. Od tysiacza lit, nyczne czuł świt, o takim czudi. Jak poczuli takie dyło, to w tot moment przyletili wszytkie żwiry i pernaty, na tot pożar pozeraty. I wsi wydry, i wsi czaply, jakle mogli z sobą haply, taniry, noży, wydelci, na wareny, na seletci. I nad morią taki stysk, szum, kryk, hałas, kwyk i pysk. Wszytkie prud, wszytkie żdut, a na mori nyczne choryt, a nydy mu tiszne łydno, aż synyci było stydno. I synycia, durna ptycia, nie zrobiła z moria pekła, taj ze wstydą bez honoru, odkal przyszła nazad wtekła. Mykołaj Burjak, duszyczka. Raz jehomość na religii nauczali dity, że na zemli dusz ludzku nie można widity. Ale chwaryt mały łanio, ja już widził duszu, jak jehomość minę wiryt, ta połisty muszu. Jak my rano na pastwisko wiłci wyhaniali, to jehomość czerez wikno duszu wypuszczali. I potychy ich waryli, już id duszyczko id, a jak wieczór budę, zazdownia pryt. Ja duszyczku dobry widził i wydaje mi się, że to ona pełno była z załody Marysia.
1: Nazywam się Asia Semanycka. Iwan Rusenko, derewce. Zasady ulemko derewce. Począł pidlewaty, żeby skorsze mu wyrosło, żeby owoc maty. A susidy, zawysliwy, zawysliwy ludę, powidali, że owoczu z derewcia nie budę. Bo to zemla do niczoho, pisna, kamenysta, a derewce nie da spłodił, ani za litrysta. A derewce sobie rosne i kwitnia pustyło. Przyszło lito, przyszło spasa, owoc zarodyło. A złych ludy to chryze, bo złe ludy taky, jak widzite, pod derewcią, skidniki chrobaky. Nestor Repeła, nie hańczcie się. Jak się macie, sestry, bratia? Witam was serdecznie. Prestot papi, bogadaty, chcę z wami koneczni. Daj wam Boże szczęścia zdrawla, byste hojno żyli. I słoweczka, słocho nigdy byste nie zabyli. Nie hańczcie się, sestry, bratia, lemkiuskoho słowa. Dzieciom joho przyszczyplaty, jak nochy do stoła. Trzeba jeszcze z maleńkosty, pak budete rady. Jak wnuk bude wam starosny, polem kiskich radył. I wy dodne taki słowom, najżelit znaju ćwiti, żeby sidą pradidołą, wariat waszy dity. I że lemko był i bude, bo się nim narodył. Taj win taki tyś, jak ludę, jak inszy narody. Budte zrawy. Życzu szczęścia, rodyno lemkiwska. Nie hańczcie się swojej mowy, hordyni witciwsko.
2: No tak, ale jak to skosymy, to tak, to
3: złoma.
2: Tak. To jest takie, łaryło? O, łaryło. Takie tuśka kulisy mała jeła, takie buraczkowe, takie.
4: Kumina!
2: Nie! Taka, tak, tylko po olimpijskie.
4: Redkowe.
2: Jak macie wis, to dwie pierwsze buchy. Potem macie sława, to trzy pierwsze buchy.
3: Wisła.
2: A ja czy... Dobra, i na ten dzień to ma te...
3: Nic.
2: To jest zespół w ansambl, w którym śpiewa
3: Igorę.
4: Demon.
3: Tak.
2: To jest demena.
3: Holu.
4: Brałunku.
2: Ale tu jest na dworze.
3: Ho.
2: Nie, tu. Dwir.
3: Dwir. Podwiedzce?
2: Nie. Znaczy się, oremy, szko oremy.
3: Pole.
2: Tak. Gramy na tym...
3: Kuszki. Kuszki.
2: To są, mamy tu Karpaty, czyli
3: Polary.
2: To jest stolicia po polszczy.
4: Warszawa.
2: To są tato obiły.
5: Dobra.
2: To jest nie szapka, tylko tu na szyju.
4: Chustka?
2: Nie, zyń z dowodem.
4: Tak.
2: O, takie, jak macie kuru, to jej zadok. So, nie, takie, no dziwna nazwa od
4: kuru.
2: Tak.
4: Co?
6: Kuru topka. Pita sama, jesteś myślej pita.
4: Możemy litaty i?
5: Ale
4: pomalsze, pomalsze. Litaty i? Chodzimy do pani.
5: Już to
4: i na świat chodzimy, dobra? Kosą i tak...
5: Prawo. Prawo.
4: Nie, chodź o to, coś to. Ja się nazywa, jak mamy
5: sinokosy,
4: mamy dziś...
5: Żyło.
4: No. Budeczmy to, dawaj budę to uprawę, ale to jest... to nie chodź o to synonim, dosłownie o to.
5: Prawo.
4: A, nie! To jest takie, że to jest to polski, to się nie podobało tych do prawda w tom, tak? To jest takie,
5: czarne
4: jest, no, to, jak się inaczej, to jest, no.
5: Ropa.
4: Jak jest kura, to dwie perszy, ku. I jak jest czaszka, to dwie perszy.
5: Kucza.
4: Jak jest tu mamy kosielo, to tu daje werset. To tak się chrupa, daje koniu i
5: mechę.
4: No, po naszą
5: mechę.
6: Motko.
4: To jest kolor, jak jest czarny, to kolor to jest
5: biały.
4: Tam my, ja tam jeżdżę do ortodonty.
5: Bardzo
4: inny. Nie, chodzę o to tu państwu.
5: Słowacja.
4: Mam w kieszeni
5: telefon.
4: A pana szuka?
5: Mobilka.
6: Ona ma w kieszeni.
4: Szaroby z bruski z kapustą.
5: Perowy.
2: Po leśni jest pora roku.
4: Ja. Lito.
5: Tak.
2: To jest neki blenhołą.
4: Pes.
2: Wie nam to.
4: Serce.
2: Tak. To jest miscewi. Dobra. Jak macie...
4: Bodakie?
2: Nie. Jak macie flet. Jak macie flet. Dwie pierwsze bukwy.
4: Florynka.
2: Tak. To jest... Wpisujemy się do niego.
4: Pamiętnik?
2: Tak. To imię ho na kanapcie.
5: O!
2: No, składać się z niego kanapką łowni. Idę. To jest miscelis. Jak macie jamir, to ty...
4: Jamirkę?
2: Tak. To jest tu, o, takie o.
4: Co?
2: Tak, ale kolokiuski.
4: Mogę ja.
2: Przeczytałem.
4: Znam na
2: różne. To jest, jak mamy małe, jak kura wysilić jajcia, to daje...
4: Jajko?
2: Nie, jak ma, wyklujuć się z jajec. Jedno.
4: Kurczaki!
2: Jedno.
5: Kurczaki!
4: Po jajcu! Kurjatko!
2: Ale tak...
4: Kurjatko!
2: To jest imię to, gdy południk, wy?
4: Południe.
2: Tak. To jest...
4: No, Polino.
2: To jest Ewa. Wchodzimy nad chyżą mamy na
5: kolinie.
2: Tak. To kosymy nią.
5: Kososzo.
2: To jest biły i.
5: Czarny.
2: Dobra. To jest światło w kotym i mamy leju. Jak macie Rizanka, trypę szybówki. To jest taki do przesiłania muki.
4: Ja się to
2: mamy! To idziemy po niej.
5: Dobra.
2: To jest, zawiązujemy nią koszyczkę, jak mamy...
4: Bukata!
2: Taka czerwona może być... Jak macie basy, to ty pierwszy był bas.
4: Basanówka?
2: Tak. To jest tu i mamy tu nina. Ale polikiuszki. Jak macie opole, to dwie pierwsze bukły.
6: Ta nie, tam nie proszę oblicza.
4: Oblicza?
6: Może to też oblicza, bluzka.
2: Aj, to jest fajne. To jest, jak macie zaki, to dwie pierwsze bukły.
4: Za.
2: Jak macie pas, to trzy pierwsze.
4: Za
2: paska.
4: Tak.
2: Dobre. To jest, mądre resty jest chora i tam jest do chory na samej chory. Zdobyłam!
6: Szczyt. To jest dalsza, a szczyt to jest chyży.
2: No! Dobra, miau!
4: Hit, hit!
2: Dobra, to jest była stolicia kości, Wawel tam jest.
4: Kraki!
2: Dobra. Auuu! Anybes! Wow. Tak. To jest miesiąc w kotym zub wakacyjny.
4: Co?
2: Miesiąc! Miesiąc w kotym zaczynają się wakacyjny. To jest...
4: Uhuuu! Słowa.
2: Dobra. To jest twin wujko.
4: Muniaka.
2: Ale...
4: Tetron.
2: To jest... Ciła.
4: Ruka.
2: Tak. To jest imię wołowina albo to jest...
4: Jasno.
2: To jest... Chodymy po tym tam, co drewa łoczki.
4: Lis.
2: Nie, drewa łoczki, lisi. Dobra, ja jestem... To jest chłopiec, a ja?
4: Dziewczyna.
2: Tyłko taka...
4: Kobieta.
2: No tak, dziewczyna, ale...
6: Baba.
2: Chyba te... jak chcę powiedzieć dziewczyna, to taka... Nie do końca.
6: Dziewczynka?
2: Nie.
4: Czarnie.
2: Taka... Łęk! Dobra, i
6: tak, dobry. No. Dziewczyna, stop.
4: Jak nie? Mamy Rik, ten, Czyżę i Misia.
2: Baran.
4: Kosa. Tu jest chora i jest
2: chodka.
4: Pachoro. Chodzi mi was.
2: Pachoro.
4: Nie, nie si.
2: Chodzi.
4: Tak. Inak się kurać nie można, albo...
2: Tańczyła.
4: A rzeczownik?
2: Tańczyła. Na
6: pewno.

0: Nazywam się Klaudia Jakbur, mam 10 roków i mieszkam w Żdyni. Powiem wam werszyk Iwana Rusenkę Sobaki. Chori sełom samym smerkom, idut dwa susidy, besidujut, kombinujut, jak tu wyjty z bidy. Aż tu nachło spoza płota wyskoczyła psiu hołota, obstupyli naszych słatiów i dawaj berechaty. R, r, r, r, r, r, hał, hał, r, r, r, r, r, r, tiał, tiał. Jeden susid bere kolik, bliżej kupsom idę, ale drugi go strymuje. Daj spokój, susidę, ta ja już znam psiu naturu. Szkoda zaczynaty, cy masz kolik, abo nie ma, wse budut brechaty. Lipsze idy w swoją stranu, spokino, poputy, odejdeme pary kroków, psiu nie bude czuty. I odyszli, a za chwilu psy wielkie i małe już nie łajut, już wsi perestale. I medże ludmy trafia siataky, zły i zawziaty, jak psy sobaky. Wy wsi ich znate i ja ich znaju, na bodaj koho wyrczat i łajut, a człowiek mudry na nich nie zważat, nysiane niech niłat, nyne obrażat, lem swoje robyt wse wedla planu, a psy powreszut i perestanut.
1: Nazywam się Justyna Michalak, mieszkam w Gładziszowie i mam 10 roków. Powiem wam werszyk pani Wojciechowa Iwana Rusenki. Nasza pani Wojciechowa, baba mudra i bohata, i byłaby baba szumna, ale psiakis, kust brjuchata. Na chudobnych z chory smotryt, na bidakiu wse siaduje, bo pieniazy ma jak śmitia, precisz ma sklep i handluje. Uż nie schylić się powidat, bo jej dusyt w brisi sało. Na dwóch kresłach zawsze sidat, bo jednoho i za mało. Isty bodajż to nie może, lem makaron z winnym sosom, karmendali z marmeladą, a na omlet krutyt nosom. Trzy raz z roku zabie pacia, maje szynku, sołoninu, sama smażyć sobie koklety, ludę zidiat studeninu. Wsi ich wariat, proszę pani, bo kus pańska jest prybrana i na pole już nie chodyt i spyt dołho, aż do rana. Maje chyżu krytu blachą, okrem kuchni trzy pokoi, lem spaty idę z ostrachą, bo czochosy wse się boit. Chodź w jej dweriach po dwa zamky, choć trzy psy sud na łańcuchach. Jak lem dach, to ditchne klamky, Wojciechowa dora słuchat. Cysia złodi nie dobywat, cynę łamę w sklepie kraty. Ej, bo jest tam dos wszytkoho, byłobyż to nawiz braty. Wojciechowa to rusnaczka, bo do cerkwy czasem chodyt. Ale nasza ruska dola ciłkom jej nyczne obchodyt. Ma dost grosza na lakierki, na krep deszyn, markizetu, ale nie ma Wojciechowa dwa złoty na gazetu. Cy i dach to zawyduje, dajte spoki, szkoda trudu, bo kto ma za tłuste tiło, duszu płannu ma i chudu. Nie trzeba i zazdrostyty, to i precisz nie zaszkodyt. Kto jej nie chce bogatyty, to najdonej już nie chodyt.
2: Petro Murianka, sowa i sące. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidam. W nic jednu, w nic druhu, wse hu-hu, taj hu-hu. Hukało wse toto jak bida. Soroky, zozuli, słybyli, kieczuli hupoho, tupoho hukania. Nie spali łastiłki, szpak, drost, perepiłki, bez snusia muczyła i kania. Macici, synici i driaby, a striaby, nechodny tyż nie jak zasnuty. Worobli i pliszki, pitberich, pitstriszku, wtulili hołowy zaczuty. Dotynał uż sowi szpec, śpiwak sołowi. Omerza, dwie nuty lem znaje. Molegal ju sokił. Ne hukaj, daj spoki, prosyli i z pola i z haju. Uszczapli, bocany, worony, hawrany i kruky z najbliższą pasyją na honor się klali, na czest prysichali, że sowu rozdziobiut jak zmyja. Był tyż hołos orła,
1: Ja sovu rozorvu i het jej po skalach rozsiju. Ta štož seret noči, lem sova ma oči, zo všitkých i z orła się śmije. Zas den, kole prejde, i sonce, kiet zejde, už sovy ne vidno, ne čuty. Jak hruščik chocholak, pit krikou się schovat, v najdalšej zašije się kutyk. Očesniš ne stojit, švit josty się bojit. Najbilši jej voroh to sonce, štož mož i tak žity, lem znaty mu skonče, že druhý tyž žijut na świti.
3: Mam na imię Aleksandra Skrypak, mam 11 rokiu, mieszkam w Gładyszowie i chodzę do 4 klasy. Aleksandra Duchnowicz, mamko kup mi knyżku. Mamko, mamko, kup mi knyżku, tym tu papieria i tabliczku, bo ja pójdę do szkoły, czy ty się powoli, bo witają drzewo w szkoli, gdy ty znają dobrą dolu, znają skraśni śpiłady, czeskaż domu daty, ja by wszystko chciła znaty i często się sprawuła ty. Kup mi mamko knyżku, odlem taką maleńku.
4: Nazywam się Paulina Skrypak, mam 10 roku i mieszkam w Gładyszowie i chodzę do 4 klasy.
5: Iwan Hołowczak, uśmiech. Od uśmiechu druga rodzica promienno. W grudziach jak na huszlach radis rad rodynno. Na polanach rosną kwitki kolorowo. W synim niebi wieczer kwitnie malinowo. Dziurczat tak potoki jak fortepiano. W temno syni noczy widno niby rano. Od uśmiechu toho życia wse świżyje, za to tak na świty myło się nam żyje.
6: Moje meno Magdalena Kuzmycz, mam 10 lat i mieszkam w Gładyszowi. Iwan Uzenko, co damy wesni? Pierwsza wesna czudesna, pierwsza wesna wesoła, rozmaiła zeleni z pomisteczkach i sełach. Pretiła na kryłach, pretiła z witamy, ciuwała zemeczku z użenyma ustamy, zaświwała po lisach, zaczeczała w potokach, darowała ditoczkam uśmiech jasnej, szerokiej, darowała weseli, zdarowała czudesni, czym za takie darunki odwiatrzymy się wesni? Mikołaj Bujak, Dziwka Kasa Wycia. Nasza Dziwka Kasa Wycia by się wydawała, tym, że sobie ku za doho muża wybierała. Ona sobie wybierała chłopcia młodoho i żeby winnym jej lubił, a bilsze nikoho. I żeby był ujadnykom i to z medalami, a kieszeni ma wypchany złotą dolarami. Wszystkie chłopcy iszy do niej o ruku prosyty, bo się wszystkim podobała, iszy się żenyty. Tym, że ona padnycia duże wybierała, koty do niej przychodyły, harbu zadawała. I tak sobie wybierała, wszystkim dohaniała, i nie było w sej chłopcia, żeby ho wybrała. Bo jeden był za wielki, a drugi za mały. Na łowi ma łysynu, na morza nie zdalej. Tety nie ma już łysyny, tym włosy chusty. Nieczny robił, w koczmi siedział, a kieszeni pusty. Czetwertoho nie lubiła, bo lubił palinku, nawi sobie inszu radać, nie mele za żinku. I nie mogła sobie wybraty, a roki mieniary. Chłopci już jej nie lubili, bo jej zanęczmary. Niech to do niej już nie chodył, chłopci nie chodili, bo już na szyka zawieć jej włosy cywili. Tak pereszył ich za roką, aż nastała bida, że już w końcu się wydała za starochodita. Petro Mańka, Sztochto i Smedwedyk i Smedyk, Wowika, Oliszku, Zajaczyk, Kapustu, Popycha do Biszka. Konek, Czwekat, Konycz i Wiusek smakuje, Bzyk, Obratki, z kulem się obyzuje, Jagniatka, Kiziatka, z kubutką, Manyczku, Kroczki na cip, cip, letia do Przenyczky. Koleczkę morkołku, rumucają też tiszczyt, git moloko rybat, miał, miał, daj te iszczy. A wyszta widzi ty najbardziej lubite, znam, znam, w ręku mużuje te zawsiata, a maleńców tobi za jedno ryszatę.
1: Nazywam się Natalia Dziamba, mam 11 rok i mieszkam w Żdyni. Janko Fejsa, moja draszka. Prosta jest mi draszko moja, draszko Nemiriana. Wse się tobą tiszył budu, chodzi zanedbana.
7: Miła jest mi, bojem śmiło, zawsze tobą chodył. Z tebe nigda, draszko moja, zyj ty nie był choden. Wse śwityło nad jadraszko, teple słońce z nieba. Prosto jest mi wse rodyła, tam gdzie było trzeba. Daty kady kwitła prawda, i lubą, i schoda, i prawdziwy mir, i szczęścia mojego naroda. Twoim świadomiem się ruszył, dawno jak macicki, kiedy mi kroczok prudki żyły, iszczy był lechicki. Choć mi twoje ostre skala nieraz dokuczało, moi noczy lępo tobi, równo wse kraczali. Za to siachu tobi teraz, tak szczyro ozyłam, to tu swoju piśniu myłu, ja od serca śpiłam. Najmi ona wiczno żyje, pot i riwny brodyt, a mi nari twoim ślidom myła moja wodyt.
2: Iwan Rusen, kolem Kołyna, kamenisty płuty i potoki rwuczy, berezowe debry i lisy dremuczy, keczery wysokie, polany zeleny, promastne roztoki, zruby porosneny, a szkoły maleńkie, chyży drewniane, litoczki bosenki, ludzie zastarane, temno w chyży, smutno smotrat ikony na ścinach, koło peca bręczat muchy, husy, kury w siniach. Kus debra za stodołą, na kupi czatyna, bida smotry czere złych lat otolem Kołyna. Ja rodził się twoim synom, dola moja bidna, ta lubił tialem Kołyna moja materidna. I choć zemla nasza bidna, dola zanedbana, nie zabudut moi oczy nigda chirskich noczy, ale serce nie zabudę, pokal żyty budę, bo cym chodem pozabyty, naszu chirsku krasu, i smereczki i polany, desia uci pasud, i czernyci, i jafyry, jachody maliny, werbra Boże, nie zabudu nych dalem Kołyny. Szumiat lisy, chrajut piśni, hej zadałny wiki, a jaleczki się kłaniają smerekom stolitni. Chmary płyną ponad chory, ty chynko jak husy, ponad chory, ponad lisy i skarpackoj rusy. Od diaczoła uż choroda, przez humenne prijasił, płyną tchu na myły chmary z wistoczką od naszych. Idu dale huszczawnycy, prestatriańskie turni, preszlachtołu biłu wodu, het aż hu ostruny. Alis szumet piśniu śpiłat i słuchajut chmary, o poli, o proszloj, sławi o czasach starych. Tam w Rostoci łydno seło, daleko przed nami, mały chyszki staru szkołu, pit blachom korczmy. Słońce siło za kyczeru i witer już stychat, lis spokojny przed wieczerą i lekko oddychat. Rosa pada, misiac zyszo, tychęka na seli, lem z daleka czuty hrania cychańskoj kapeli. Ja was lublu jak i słoi, cychane romane, was hołodnych i obdertych, i ponęły rany. Nie mate swojej odczyzny, nigdy nie przyznany, lem lubite nasze chory, bidujete z nami. I bidne steły chudaki, bez zemli, bez rodu, jak ja lublu wasze hrania i waszą swobodę.

ciripirește!

Nazywam się Jola Uram, mieszkam w Smerekilce i mam 10 roków. Te w dozy drożdżak, mudra sowa. Zuchryna sowa letiła do kotoła i tak mocno zahukała, a strzebowy son przerwała. A strzeb w nerwach wykrykuje, przestan bij do tu hukaty, bo cię rozdru na fałaty. Mudra sowa się śmiała, a strzebowy tak gadała, żeby to był biły den, ale to jest seret noczy. Nycz, a strzebę ne pidskoczysz, nycz ne budeś twoich złosty, bo one wydysz mia w temnosty. Mudra sowa się śmiała, i jeszcze raz coś zahukała. Hu, hu, hu. Jałowiec i komaneczka. Rosła w polu komaneczka, tak

Cara,

0: kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

krainę niepewności, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękną znak, naczelny znak.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Humanitas. Beskydy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolid mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dny, spisamy zastawlena.

pozerajúcoj v oči len. Prituľ ženia vaničku,

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżden.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś numer 2. Piatnycia, 10 sicznia 1947 roku. Pisze Jacenek Sydor do Szosta w New London, pide datom 30 wersnia. Drogi krajan, z dalekiego kraju ta ridnoho waszego seła pyszu do was neznany wam człowiek kilka swił, w których was ta waszu wsiu rodynu pozdrawlaju. Lista od was odobrał brat Filowo żeny Izydor Świadkowski. List był z datoju 25 lutego februara 1946 roku. No jakoś zaraz nie odpisował, bo jak to lemko, wse maje duże roboty i aż do teper się zwlekło. Może wam znany był diak Jacenek Izydor, odże ja jego wnuk, toże Izydor i bywszy do teper psalmopiwec i uprawiatel śpiwu. Wasz brat Phil ze swoją żeną ta szesteryma ditmy wyemigrował w radiańską Ukrainę i poselił się w Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty. Także i wasza sestra Stefania Szelep z mężem i dziećmi wyemigrowała i majże wsia rodyna. Dwóch synów Stefanii służyły przy Krasnej Armii. Jeden wernął się zdrowy, a drugi utratył jedną nogę po kolino i oba pojechali za rodyczami. Było bardzo chłopców Krasnej Armii z Lemkiuszczyny, Słowakii ta Zakarpackiej Rusy i przeważno wsi uczestowali w bojach koło Prahy na Czechach. Mnoho poległo tam i nie wernuło się na rytną zemlu. Brat wasz Konstantyn pomarł w 1943 roku. Aż to do pereselenia, to z seła Mochnaczky wyemigrowało ponad 100 familii, a ostało się wse około 40 rodzin. Na razie żyjemy, jak to każą, na łaści teperiżnej Polszczy. Mnoho chodziłby ja wam skazaty i małbym szto, no na żal nie możu. W Mochnaczki Wyżnej leszyło się bliższa połowy na seła. Odnym słowom, z nowosandeckiego powita wyemigrowało ponad 70%. Z innych powitów, jak Gorlici, wyjechali w mniejszej połowyni. Teper na razie wsio tak stoi, aż to dalsze bude, to nie znamy. Wiste, jak przechodzi od tych ludzi, że wyemigrowali, to nie duże zwłucza dobrym tonom. W każdym razie, naród nasz, jaki żył na Lemkiuszczyni, rozbył się. Odny wyjechali w głąb Wielkiej Ukrainy, a drugi po Haleczyni poselelyś. Teper czuty, że to mnohy powertale na Haleczynu z Wielkiej Ukrainy. I tak wyszła z tym ciła kołotnia. A znaje też to lemko duże, przywiązany do swojej strichy, ta swojego żbyrka, to jego orał to roku, ta sijał tot bidny wiusyk z dida predita. Naród nasz, jak znaje te, mało oświadomleny i na żal, nie znał i nie znaje, na czym oparty się. Odny prowadzili propagandu, że to my ruskie, prawda, tak ono było koleś. Druhy propagowali, że to my je Ukraińci. Zresztą nie trzeba wam i kazaty, bo wy to wsio li przyznajete. Te perisowity każut, że to my od zapadnej Ukrainy. To my, to że Ukraińci. Polaky na nas hura, że to my Ukraińci. To marsz z Polszczy. Naród na Lemkiuszczyni zdywował się i zmieszał się. Czemu to takie? Nie ma i dywoty, bo nie był kto nas prowadzyty toczno, tylko na wsi boky szarpajut toho chłopa Lemka, bo on ledwoż to znaje podpisaty się, ale nie po swomu. Nasza inteligencja dywyła się i dywycia na swoje własne życie. I teper nie był kto powesty naród, czy nami chaty, czy nit. Nasze pany, co kazali w serze sud ruskie, pokryliś, koli ruskie wojska przyszły do nas i teper żyjut po polskich miastach i swoje życia spasajut. No dast boch, że to da koli wsi opererwe się. A i to można skazać, że to nie ma zła, aby na dobre nie wyszło. Podczas niemieckiej okupacji przeżyliśmy mnoho trudów, mnoho pracy przy różnych robotach państwowych ta okopach. Przy Niemcach nas nazywano Ukraińcami. I tak musiło być, bo tak Niemci kazali. Teper u nas szkoły wsi polskie po sełach. Nasze świaszczenniki rytko desut. Do Mochnaczki dojeżdżaje polski świaszczennik, a nasz otec Węgrynowicz spasaje swoje życia w Tarnowi. Uścia ruskie, powit gorlici. I z prywatnego pisma pisze Fedor, że u was robitnik zarobi dolara na godynu. U nas natomiast maje robitnik na traci od 15 do 20 zł na godynu, albo za 8 godyn 120 do 160 zł. Na amerykańską walutę to wyjdzie około 25 centów za 8 godyn roboty. A teper, što może kupyty robitnik u nas za denny 8-godynowy zarobok? 1 kilo sołoniny kosztuje u nas w wilnym handlu 350 zł. 1 kilo cukru 185 zł. I kilo chleba 25 zł. Litra mołoka 20 zł. 100 kilo pszenici 3,5 tysiąca zł. Żyto 2,5 tysiąca zł. 1 kiń 50 do 80 tysiąc. Jedna korowa 35 do 50 tysiąc. Motor do mołoczenia zbliża na 5 do 7 łoszadynych sył 35 do 45 tysiąc złotych. W sobotu 16 novembra dostała teta Fronia pakunok z Ameryki. Nie znaju od koho, bo adresu zdrowotnego na żadnej kartki nie było, a nie darze stempla pocztowego. Nie był on takoż zaszytej maszyną jak pierwszy dwa, a zwyczajno ruczno. Pewno ktoś do niego dobrał się. Szkoda, że to nie dali znaty na peret, bo można by było na poczty otworyty i stwierdzyty, że to jest, a czego brakuje. Każą tu ludzie, że to dostają paczki, że to duże często paczki są porozrywane i okradene. Trzeba bude albo lepsze paczki pakowaty, sznurkami zawiązywaty i peczatką zaosmoczywaty, albo ciłką perestaty wysyłaty. Może lepsze bude posłaty dolara albo dwa w rejestrowanym liści, jak kupułaty dorohoryczne szmatki, jakie na pocztach wymieniają, albo zwyczajną kradut. Bidny to dlemko na tom świti. Nigdy nie maje dobrej mamy, a wsiuda maczochu. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Polsce ogłosiło 13 września 1946 roku, żeby grażdane Polszczy, jakie mają krewnych w Ameryki, pisali do nich po koni, korowy, maszyny rolne czy itd., że to te riczy perewezyt UNRRA, a zwertaty się każą do Polish Supply Wyoming Washington DC. Nie znają, jakie tam ciny na korowy i koni i co opłacać się taka wysyłka. Dobre bude, jeśli to ogłosite w gazety, żeby ludzie dokładno znali za wsio. Fedor przysłał w zgadaną liści drugi i trzeci list Dmitra Wysłockiego, wyniatok z gazety, jaki znachodzi się w Tarnopolszczyni. Duże tiszu się, aż to on tam. Może troszkę pomoże i zakorenyć się. Zależało mnie duże, żeby delegaty od amerykańskiego Lemko Sojuza wyjechali tam i tiszu się, aż to tak stało się. W ostatniej chwili dowiaduję się, że to jest w gminie afiszka ze starostwa z ogłoszeniem, że to przyjeżdża sowiecka komisja do Peremyśla i kto chce pojechać SSSR, to budem ich pojechać. Na zimę nie będę bardzo ochotny, ale na wesnu zbierę się bardzo. Dobre byłoby, żeby Wysłocki wynaszał dobre miścia i żeby pereseleniu nadaty organizowany charakter, żeby nie powtórzyło się to, co było do teper. Szkolny dity w celi czarna. Redakcja Karpackiej Rusy dostała śliduje pismo od szkolnych ditej w celi czarna. Poczta grybił. Za ditej pisze uczytelka. Na pewno zdywujecie się, kto i poczto do was pisze. Pisze uczytelka, jaka pracuje w odnom celi na Lemkiuszczyni. Sełony wielkie było, a teper jeszcze mniejsze czysle drżytelił. W szkoli takoż nie bahato ditej, a i ty często mnie pytają, czemu my niczego nie dostajemy z Ameryki? Czy tam nasze ludzie nie mają ditej? Czemu one pro nas nie pamiętają? Dity polskie często dostają różne podarunki. Pane redaktor, czy przy waszej pomocy nie dałoby się tu coś zrobić? Tu jest dity, jakie przychodzą do szkoły hoły, bosy, a często i głodny. Zbliża się zima, a u nich niczego na sobie nie ma. Proszę was. Poruszajcie tak pekuczu sprawę jak bida i nużda naszych ditej. Tania Hołowaczuk, uczytelka. My pomistyli pismo uczytelki Tani Hołowaczuk, żeby peredaty jej prośbu krajanami z Czarnoj i sąsiednich seł. Byłoby duże dobre, żeby w tych miejscowościach, gdzie jest bilsze odnoselczan z Czarnoj, paru żen pereszło po merze krajaną, zobrało odeżu dla szkilnych ditej i posłało paru pakunków do czarniańskiej szkoły na adres uczytelki. Od pereselenciów w Sowickim Sojuzi i Starnopolskiej Oblasty. Pisze Pupczyk Myron do szwagra Stefana Humeckiego Farmington. Jacholnycia, 25 września 1946 roku. Za otrzymany od was list, prysłany 22 lipca 1946, dużo dziękujemy. I z tego listu ja dużo dowiedział się takiego, czego my nie znali. Prymirom, kto został w Uściu. Ja znał o tych, które znamy, wyjechali, a dalsze trudno dowidaty się, bo czochosy nie dostajemy żadnych listów z Polszczy. Drogi szwagry, prosy też, żeby napisaty wam prawdę pro nasze powodzenia. To my żywem jako tako. Jeszcze nam starczy toho, co jsme zabrali z Polski. Ja sam mał paru konej, trzy korowy, jednego buchaja, jedną jawiłku, pczoły i wsi gospodarskie snariadia. Także do Grybowa ja wiózł wisem fur. Jak my wyjeżdżali, ja zabrał jednego konia, dwie korowy, jedną jawiłku, pczoły, dwa wozy, maszynę do szycia, maszynę do mołoczenia i drugie. I to nas trzyma do tej pory. Zasiwy my ostawili, to było zasijano i zasaczeno. Prawda, i tu my dostali, chociaż nie na 100%, no to można wytrzymaty, ale o dwa miesiaci w nocy zniszczono moje cztery pni z pczołami, potem pacia propał w nocy i kury, i tak pomałuż coraz mniejsze. To też to pojechali dalsze, wsi do nas powertali. Ostał się Zachar Kowalczyk, mąż Odozy od Pazy, a Odosa przyjechała do Semana Kowalczyka na Konopiłku. A aż co do Dmitra Wisłotkoho, to on był u nas w Jacholnici. Był u Antonia Humeckoho na obidi, ale ani szwagra Antonia, ani mene nie było doma, bo my oba wyjechali do Czernowiec za pokupką konej. No, co on wywnioskował, nie znaju. Duże mene zaciekawili to te wytynki z gazet, jakie tam w Polsce nasz naród terpyt. Kole my wyjeżdżali, takiego teraństwa nie było. Ale trudno, życia człowieku dorosze nad wsią. Może da kole się poprawić. Urożaj u nas byle słaby, bo posłucha majże ciłe lito panowała. I teper doszczu nema. Ale jeszcze toho roku nie dajemy kontyngenty, to se dajemy radu. No na 1940 samej wrze trzeba bude dołaty. A naród werta jest daleka. Odoza rozkazuje, że to nikt tam nie może byty. My na razie wsi zdorowy. I powody się nam, jak im wspomnął, nie najhirsze. Żyjemy nadiją, że to kolesy się nam poprawyt. A może perżejemy to tiahar, jaki raz u raz spadaje na nasz ruski naród i na pewno słoneczko zaświty i dla nas. Odoza przyjechała Hneska, może by deś najszła chatu, to by zaraz przyjechali wsi z ditmy. No ja się rozpysał jak Amros, a tu trzeba i dasz to robyty, bo się stara swaryt. My sobie żyjemy w zchodzi, dity słuchniacze i pracowyty. Nie możu na nikogo się poskarżyty. Dalsze familijne pozdrowienia. Nasze krajany w Germanii. Ożenił się z Niemką. Mnoho chłopców i dziewczat wywezenych Niemcami na przymusowe roboty w Germanii ostaje się tam do sich por. Gdy kotry z nich boja się jechaty do rodnego kraju, bo po biżeńskich taborach w Germanii polskie i ukraińskie faszysty straszat ich, że każdego, kto wernę się z Germanii do domu, bolszewiki wywoziat w Sybir. Inszy nie wertają cię, bo pożenili się z Niemkami w dołamy na ich gospodarstwa i tam już ostanąć się. Dziewczata tak samo powychodzili za mąż, za Niemcił, a pobiżęcił i z różnych drugich krain i już idąc z mużamy. Niże pomieszczamy, co pisze Anna Rewak, towariańska, do swojej tety w Ameryki. Doroha teto, donoszę wam, że list od was ja odebrała i duże wam za dnego dziękuję. Ja Bohu dziękuję zdrowa. I donoszę wam, że ja wyszła za mąż 2 czerwnia, my brali ślub cerkowny. Brat Michajło takoż ożenił się z Niemkoju z tego roku i już mają dytynu. On żywe od mnie 130 km. Doroha teto. Duże mnie to tiszy, że ja dowidała się za moich rodziców, że to on jeszcze żywot. Bo ja nie znała do tego czasu niczego. Ja nie piszę niczego do domu. A czemu nie piszę? To wy dohadajcie się same. Ja was duże proszę, jak budete pisate lista do mojej mamy, to pozdrowujcie jej od mnie i od brata. Napiszcie im, że ja żyła i zdorowa i brat takoż. Moha adresu nie posyłajte do domu, żeby nie poszkodyte rodyczam. Bo młodsza sestra pojechała do domu, a po nyniszni den nie dojechała do domu. Doroha teto, jakby wam nie było ciężko, to pomożte nam w naszym ciężkim położeniu. A jak wam samym ciężko, to nie zadawajte sobie kłopotu, a my same budeme da jak dawate sobie radu. Czemu my nie wertamy? Napiszemy w drugim leści. Anna Towariańska, Rewak. Jeszcze proszę was, daty do gazety adres Madzeja Stefana, który poszukuje swoją rodynę Franka Madzeja w New Yorku. Iwan Żuk w piśmie do bratowej żeny Anny Żuk w Cressona, Pensylwania, pisze, że to w Germanii ostało się jeszcze mnoho krajanów. On sam pisze jej z Münchena pod datą 17 grudnia 1946 roku. List ja otrzymał 16 grudnia 1946 roku, za który serdecznie dziękuję. A również dziękuję za dolara, tylko ja go nie odebrał, bo przy cenzuri pełno wyniale. To mu proszę na razie groszej w liści bliższe nie posyłaty, bo wytiahnut. U nas w Bawarii za grosze niczego nie kupyt, tylko na kartku. Poza kartku nimak niczego nie prodast, nie mołoka, nie tołszczu, wzahali niczego. kartkę je na każdy miesiąc. Na miesięczną kartkę przychodzi na osobę 25 deka masła albo margaryny, 80 deka mięsa, do 8 kg chleba, 10 deka kawy z tubyny albo kasztaniu, 10 deka syra, 8 kg kartofel, do jakie krupy, a cukru. To jak wdast się, da do 25 deka, ale to rytko. Życia jak same wydyte, na wesołe. Pro swoją rodynę ja niczego nie znał, co wywezena. Dopierwa ja dowiedział się z waszego lista. Wsimy, że stale się pod amerykańską okupacją. Napiszemy, bo rodyna mogłaby poterpity. Tu je nas bahato z Lękiuszczyny. Majże z każdego seła po kilka. Na przykład z Florenke w samym Müncheni, gdzie ja jest, je 20. A takoż z Kamianoj, Brunar, Czarnoj, Uścia Ruskoho, Wesoły, Krynyci. A nikt to nie pisze do rodyny. Chyba jak to z Ameryki, gdyż to pro rodynu dowidaje się. Przy registracji nas zapisowali, kto ma jaką rodynę w Ameryki. To ja podał was i Oleśniewiczył Petra i Dzioła. Wy odezwali się. A pro Petra i Dzioła niczego nie znają. Tak proszę was dowidaty się za nich i przysłaty ich adresu, albo moju peredajte im. Proszę napisaty, cy koło was jedę blisko rodakę z Kamianoj. Ja tu chodzę na uniwersytet, zdaję mu piórocza. To roboty bahato. Po 20 grudnia budemy maty Wilne. Adres peredaje na odno Amerykanku, która pracuje w UNRRA, przez kotru peresłał pismo. Dlatego nie pomieszczamy jego adresy w gazeti. No, jak ktoś z rodziny chciałby pouczyć adres, najpisze na Annu Żuk w Cressona, Pensylwania.

0: Antyny Radia LM FM.
1: Jest poniedziałek 10 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W sobotu 8 sierpnia augusta, majuczo 96 roku, w mer Petro Lizanec, profesor lingwistyko, oznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Petro Lizanec rodził się w 1930 roku w seli Izvor, a nie z rodnikoła na Podkarpaciu. Od 1966 roku aż do 2015 roku był wedoczym katedrą madziarskiej filologii na Użhorodskim Dyrżawnym Uniwersytecie. W rokach 1987-1984 był też dekanem filologicznego fakultetu tohoże uniwersytetu. Był dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Okrem innego, Petro Lizanec poważał za ważne nawrócenie historycznych nazw wseł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i pretworzeniu kraju na oblast Ukraina. Wiedzę o życiu i dosiągnieniach pokojnego przeczytacie w dopisie na naszym portale. Wieczna jemu pamięć. W minulym tygodniu w Bačskej Topoli i Novom Orachowi w Serbii prochodziła stricza rusyńskiej młodzieży, która wyrosła jak idea z Oświatowego Kongresu Rusyniu. Młodo mali nagodę wziąć uczest w różnych aktywnościach. Był i kulturny program.
2: Maliśmy 3 dni aktywności tu, toczniejsze to dzisiaj drugi dzień aktywności u ramikoch stretnuca młodych rusnacoch u Serbii. Wczoraj pierwszy dzień byliśmy u Novom Orachowie, pozbieraliśmy jeszcze u kulturnym domu u Orachowie i weckaśmy jeszcze tak sprzeczytali u uliczki 13 maj, weckaśmy opatrzyli cerkwu, naszą część grekokatolicką, naszej zgodziśmy mali kulturną programu. Potem sme mali večeru, druženje u tom dome. Dneska ráno sme pošli do Topoli, vecka sme pošli na stadion TSC-a. Opatrili sme takú stadion, mladým domom, že bolo barzi, ak šavala zanimljivé opatrili spodovalský stadion. Tako sme še prešetali na ozeru u Bačkej Topoli. I evo teraz sme vás privítali na salašu u Novom Orachove, kde sme porichtali daskeľ o sportských aktivnostoch, od futbala, biliara, stoni futbal, vecka ešte pár sportských aktivnostoch, že by všetci boli aktívni, že by im bolo zanimlivé. Na večer tu pravíme večeru za všetkých hostcoch, roštiliame, potom nastavíme isto neformálne druženie i na jutre zakončujeme s sadzením orechu, jak symbolično, že sme u Novom Orachove i dávame spomencenky Benči, ktorá bola naša učiteľka.
1: Pašinoval Sertjan Govla, predsedateľ miestneho odboru Ruskoj matko v Novom Orachovi. Na stryču prišli mladí Rusina na lem Serbii, ale i z druhých držav.
2: Máme hostoch najväčšie z Rumunii, ktorí prišli i boli i čas programu, tancovali i špívali včera na kulturnej programy. Začínajte z Rumunii, vecka máme zo Slovackej jednoho pajtaša, máme zo Českej dva dzivky, máme zo Ukrajiny, ich pecero prišlo, i máme zo Chorvatskej, ich dvojo. Takže kupno to dneska blízko 30 viem hostov, plus nás domašich tu v organizácii Jemo Orech, je nás kolo 15, plus družstvo i také, takže dneska plánujeme, že by nás tu bolo kolo 70-80.
1: Posiedoval Sirdian Govla. Jak podał dumkodawcie projektu Darko Zagorac, cielo stryczo jest plekania rusyńskiej dostomenności, kultury, historii, tradycji, a też żeby zosredyty się na poznawaniu i drużeniu.
3: My byśmy lubili nastawić tą tradycję i śledujący rok też tak naprawić da co podobne, kiedy to będzie możliwe. Dostaliśmy wielką potrzymówkę od obszczyny, od obszczyny Bačka Topolia, od miejscowej zajednicy Nowe Orachowo. Veli pajtaše nam pomohli, našu familiji, profesor Fejsa pred ruskej matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
1: Пише додав Дарко Загорець. Торвает грунтовна перебудова Здравичного парку в Осові. Одновлено суд найважніший об'єкт на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона випочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzągłej.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Kuchera, dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.
1: Dobrý den, tady napravuje čipsy. Zabuje taky čipsy. Ale ceze.

drogi słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trahanovski.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

ona i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

zmęczonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,